0: koniakuje. Enkowacz koniakuje. Enkowacz koniakuje. Enkowacz koniakuje. Enkowacz koniakuje. Enkowacz koniakuje. Enkowacz koniakuje. Kolko żeblio potrzebuje. Potrzebuje samo trzy. Tam se szteje. En, dwa, trzy. Enkowacz koniakuje. Enkowacz koniakuje. Enkowacz koniakuje. Kolko żeblio potrzebuje. Enkowacz koniakuje. Enkowacz koniakuje. Enkowacz koniakuje. Kolko żeblio potrzebuje.
1: Czemekiri dobro placza, mu zapojem od kowacza. Jas on jemu dostiwym, cze powiedati wam smym.
0: Enkowacz koniakuje. Enkowacz koniakuje. Enkowacz koniakuje. Kolko żeblio potrzebuje.